ludzie rodzą się źli? Czy może zło zostaje im narzucone? W końcu ona też miała dzieciństwo. Miała ojca, miała również matkę, co samo w sobie...

0: Słyszałaś? Woda miałaby ją stopić?
1: Cii, kochany!
0: Ludzie są tak bezmyślni, że uwierzą we wszystko.
1: Przepraszamy na mini chwilkę. Piero! Tak bardzo ci dziękuję. On jest taki kochany.